0: Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Pan Cesta, to jest cuisine.
2: Co?
1: Trzeba by domasz ciepło.
2: Cuisine.
3: Ory. Ewy, jedy?